zakrów wisły jedno, liluma dąża jej. Talurc beja leha leuna, ubehahna, ilkol buburini.